0: qué cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.